0: Yes, man.
1: Popo, pongo. Popo, pongo.
0: Ja, zo'n verkrasje, man, doe je, doe je.

Kwande usiwano usiwano, siwano usiwano, kwande kunyenywa kunyenywa.